Marco De Rosa azinji mwadzwa gare tibore sibzidziviso zvamwe tinabva muri mushtudio abveseri watu pandawe ninga ino dzinza la agre alikubwera munjira ikudzivisa kuna wabala nanzi nadzishamwari kunsungu nyandowa chiwodzi mwatidzi gorogoro dzobwe samuwa kapiridzanje kuti adzaonekere pamusinda wabuna wenyemuya greya agwasheiro mapira ata yaroweke pantsiku sitandatu zvinokudza zido mtsika uno ndipo ibzi bzinzachitika pamuyi pawo mtsinda wense unzatenga mbali pantsiku kumi na zisere mpaka na kumi na zipfimba kumweko mkondedzi seta pamudzi wa dzungwi komwe kukakhala nyamuya Martinho Greya tiri nkukumbira kuna wensi kuti adzachite mbali.